Cześć, tutaj Mateusz Gędek i zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania mojej wersji klasyki polskiej muzyki, czyli utworu Ta noc do innych jest niepodobna zespołu Manam. Zapraszam serdecznie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

0: Muzykanci.pl.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już

0: To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie.
1: Zaczynamy od Wałbrzycha, gdzie ogłoszono wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Niemal wszystkie zwycięskie projekty to remonty ulic. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
2: Rzeczywiście remonty ulic lub projekty infrastrukturalne zdominowały tegoroczną edycję Wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego. Wzbudziły jednocześnie już na etapie zgłaszania projektów i głosowania ożywioną dyskusję. Jednym z najczęściej pojawiających się tematów był zarzut pozabudżetowego finansowania zadań własnych gminy w ramach projektów, często zgłaszanych przez radnych miejskich. O to, czy idea budżetu obywatelskiego nie wyczerpała się w Wałbrzychu, zapytałem Kacpra Nogajczyka, odpowiedzialnego za inwestycje wiceprezydenta Wałbrzycha.
3: Jest to dalej budżet obywatelski, to mieszkańcy wybierają zadania, które chcą, żeby były wykonane. Nie zgodzę się z tym, że w głównej mierze to radni wybierają, bo radnych jest zaledwie 3, o ile dobrze pamiętam, a zadania nie tylko budowa dróg, parków, to są zadania własnej gminy, ale wszystkie te zadania, które są realizowane były realizowane w ramach Wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego, są to zadania gminne, bo inaczej by gmina miasto Wałbrzych nie mogła wykonywać.
2: W głosowaniu wzięło udział ponad 8 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha, to 10% wszystkich uprawnionych do głosowania. Zwycięski projekt doświetlaczy przejść dla pieszych na Podzamczu zyskał 1004 głosy.
4: Dużo pracy żeśmy włożyli, ja i koleżanka, która razem ze mną pisała ten projekt, też pomysłodawczyni. Dostaliśmy plakaty, rozmawialiśmy z ludźmi. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa, face to face. Ta robota widać, że się opłaciła, biorąc pod uwagę ilość oddanych głosów.
2: A to Konrad Pełczyński, zwycięzca tegorocznego WBO, który to program od lat zmaga się ze słabą frekwencją i zainteresowaniem mieszkańców. Chociaż po dramatycznym spadku do nieco mniej niż 5000 głosujących, od kilku lat ta statystyka rośnie, to wciąż tylko co 10 mieszkaniec Wałbrzycha bierze w nim udział. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Tymczasem to już ostatnie dni głosowania na projekty Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na wybrane projekty za pomocą platformy elektronicznej lub osobiście w wyznaczonych punktach. Wybierać można spośród 22 projektów, natomiast do podziału jest 4 600 000 zł, mówi Barbara Graczyk z Urzędu Miejskiego w Jeleniogórze.
5: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodboileniogora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
1: Przypomnijmy, głosowanie potrwa tylko do poniedziałku, do 12 października, do godziny 14. Przenosimy się do Lubina, gdzie na dachach Urzędu Gminy i sali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim pojawiły się 84 panele fotowoltaiczne. Będą produkować prąd na potrzeby obu budynków.
6: Nadwyżki będą przechowywane w specjalnych magazynach energii. Gmina pozyskała na tę inwestycję ponad 203 tysiące złotych z funduszy europejskich. Jak powiedziała rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
7: Instalacja w Krzeczynie Wielkim jest już zamontowana i podłączona do sieci energetycznej. Na dachu sali szkolnej sportowej znalazły się 24 panele słoneczne. Towarzyszy im magazyn energii, który pozwala zachować część wyprodukowanego prądu i wykorzystywać go później. Znacznie większa instalacja powstaje na budynku Urzędu Gminy. Zamontowano tam już 60 paneli oraz 3 magazyny energii. Ponieważ budynek objęty jest ochroną konserwatorską, prace muszą uwzględniać również wytyczne konserwatora zabytków. Według założeń projektu, dzięki tym nowym instalacjom zapotrzebowanie na energię elektryczną pobieraną z sieci ma się zmniejszyć o około 25% w siedzibie Urzędu Gminy i o prawie 22% w Szkole w Krzeczynie Wielkim. Nie oznacza to niestety, że rachunki spadną dokładnie o taki sam procent, bo to zależy m.in. od rzeczywistego zużycia energii, pogody oraz opłat za jej dostarczanie, jednak każda kilowatogodzina wyprodukowana i wykorzystywana na miejscu to mniej prądu, który trzeba kupić.
6: Jedna inwestycja zakończona, druga trwa w kilkunastu miejscowościach, także energetyczna. Na terenie gminy Lubin montowane są 33 nowe lampy solarne. W Siedlcach doświetlą m.in. wyremontowaną świetlicę.
7: Zakres prac był dość duży i objął kilka ważnych elementów budynku. Wymieniono przede wszystkim drzwi wejściowe, wyremontowano schody oraz całą elewację. Wymieniono również uszkodzone rury. Koszt tych prac wyniósł prawie 126 tysięcy złotych. Montujemy 33 lampy solarne, które wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych. One się pojawiają w 16 miejscowościach. Koszt tej inwestycji to prawie 300 tysięcy złotych. Lampy solarne sprawdzają się szczególnie tam, gdzie doprowadzenie tradycyjnego zasilania byłoby trudniejsze lub wiązałoby się z większym zakresem prac.
6: To taki trochę paradoks, bo im będzie ciemniej, tym widać będzie więcej. I to dzięki słońcu. Chociaż stare powiedzenie mówi, że im ciemniej, tym przyjemniej. Trochę jakby nieaktualne w pewnych aspektach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Na koniec pościg zakończony kolizją. Kierujący Volkswagenem zignorował wezwanie do kontroli drogowej, decydując się na ucieczkę, a następnie doprowadził do kolizji. Okazało się, że kierowca w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, relacjonuje Sylwia Serafin z lublińskiej policji.
8: Kierujący skręcił w ulicę Przemysłową i kontynuował ucieczkę w kierunku Krzeczyna Wielkiego. Kilka chwil później policjanci zauważyli jego samochód poza drogą publiczną, w rejonie przejazdu kolejowego. Volkswagen był zawieszony na nasypie z gruzu, a kierującego nie było w środku. Funkcjonariusze powiadomili oficera dyżurnego i rozpoczęli poszukiwania. Szybko odnaleźli i zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Lubin. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Lubinie. Podczas rozmowy 35-latek był bardzo zdenerwowany, a jego mowa była niewyraźna. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Badanie wykazało, że był po użyciu alkoholu. Zachowanie mężczyzny wzbudziło również podejrzenie, że mógł zażywać środki odurzające. Przyznał, że przyjmował je jakiś czas temu, jednak nie potrafił wskazać, jakie były to substancje. Wstępne badanie narkotesterem dało wynik pozytywny na substancje z grupy amfetaminy i metamfetaminy. Został zatrzymany i doprowadzony do lublińskiej komendy, a jego samochód odholowano na koszt właściciela. Apelujemy o odpowiedzialność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Tylko do 14 października młodzi Dolnoślązacy mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W nowej formule wybranych zostanie 30 radnych, po 6 z każdego z 5 okręgów. Zachęcamy do udziału zarówno młodzież aktywnie działającą społecznie, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z działalnością obywatelską, mówi Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego.
2: Ruszamy z wyborami do Młodzieżowego Sejmiku. 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Zależy nam, żeby Młodzieżowy Dolnośląski Sejmik odzwierciedlał ten potencjał, tą energię, ten entuzjazm, który jest w życiu politycznym na Dolnym Śląsku. Zachęcamy do składania zgłoszeń.
1: Tegoroczny nabór odbywa się według nowych zasad, nad którymi pracowali radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele zarządu województwa, podkreśla Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3: To dla Dolnego Śląska jest ogromnie ważne, ale przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy będą mogli realizować swoje pomysły dla swoich środowisk i dla swojego wieku.
1: Nabór do Młodzieżowego Sejmiku prowadzony jest w tym roku na dużo prostszych, jasnych i klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach, podkreśla Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
4: To jest nasz wspólny sukces całego zarządu Komisji Kultury, Edukacji i Nauki i wszystkich radnych, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia nowego statutu, nowych zasad związanych z wyborami. I tak nabór do Młodzieżowego Sejmiku na dużo prostszych, jasnych, klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach. Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, czekamy na zgłoszenia. Dolny Śląsk jest podzielony na 5 okręgów. Liczymy, że z każdego okręgu będziemy mieć wspaniałą reprezentację młodzieży Dolnego Śląska. Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Jeżeli dzisiaj mówimy o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, mówimy o tym, że należy chodzić do wyborów, że należy aktywizować się, to bardzo chcemy zobaczyć właśnie tę młodzież w młodzieżowym sejmiku.
1: Zachęcamy młodych Dolnoślązaków, żeby kandydowali do Młodzieżowego Sejmiku, reprezentowali swoje organizacje i środowiska oraz aktywnie uczestniczyli w życiu regionu, mówi Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą.
5: Na terenie Dolnego Śląska mamy ponad 14 tysięcy organizacji pozarządowych. Jest to ogromna siła młodych wolontariuszy, młodych ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Zachęcamy do tego, żeby kandydować do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, żebyście mogli reprezentować swoje organizacje, swoje środowiska, żebyście mogli aktywnie uczestniczyć w życiu Dolnego Śląska i abyśmy wspólnie budowali obywatelski Dolny Śląsk.
1: Przypominamy, że zgłoszenia kandydatów można składać do 14 października w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Następnie komisja konkursowa wyłoni 30 radnych, którzy będą reprezentować młodych mieszkańców wszystkich 5 okręgów województwa.
0: Kurier Dolnośląski.
6: Audycja powstała przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
2: Jak zwykle nasza oferta jest bardzo szeroka. Marek Wroniszewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Piątek 16 października wracamy do naszej tradycji i estradę przejmie nasza wspaniała orkiestra symfoniczna. Tym razem pod batutą Piotra Wacławika, młodego, już bardzo utytułowanego dyrygenta i doskonale znana naszej publiczności Sulamita Ślubowska, skrzypaczka, która będzie wykonywała prawykonanie dialogu symfonicznego na skrzypce i orkiestrę wrocławskiego kompozytora Jana Przegędzy. Oprócz tego w programie, bo zawsze się staramy, że jeżeli mamy muzykę współczesną, chcemy oblec ją w utwory, które mają ugruntowaną pozycję w repertuarze, i symfonia Es-dur 39, symfonia Wolfganga Amadeusza Mozarta i rzadko wykonywana, ale przepiękna suita amerykańska A-dur Antonina Dworzaka. W następny piątek, 23 października, gratka nie tylko dla fanów twórczości Fryderyka Chopina, ale zwłaszcza ponieważ gościmy kolejnego laureata ostatniego międzynarodowego konkursu Fryderyka Chopina. Pan William Young z towarzyszeniem naszej orkiestry wykona drugi koncert fortepianowy F-moll op. 21. Dopełnieniem koncertu będzie przepiękna symfonia H-moll niedokończona Franza Schuberta. To 23 października. I tutaj nadmienię, że to jest kolejny z koncertów we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. No i zmierzamy do ostatniego piątku miesiąca, czyli długo przez nas wyczekiwana inauguracja 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazdy Promują. Zaczynamy nasz festiwal. W tym roku w sumie na festiwalu 8 koncertów, 4 koncerty symfoniczne i 4 koncerty kameralne. Na tym pierwszym koncercie będziemy mieli jako główny punkt programu instrument, który dość rzadko występuje u nas na sali koncertowej, ponieważ no my takiego instrumentu na stałe nie mamy. Pozytyw organowy i właśnie mistrz Jan Bokszczanin jako profesor wraz ze swoimi studentami, którzy będą wykonywać koncerty George'a Friedricha Händla, koncerty organowe właśnie na pozytyw organowy i orkiestrę symfoniczną. Dopełnieniem będzie 104. Symfonia D-dur Józefa Haydna. Jeżeli chodzi o również współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, to 24 października w ramach naszego cyklu Efekt Chopina też dość specyficzny koncert, trochę odmiany, ponieważ oprócz fortepianu, który zawsze na tych koncertach króluje, będzie również śpiew, ponieważ pan Tomasz Marut zaprosił do współpracy swoją małżonkę, panią Teresę, i będziemy mieli właśnie urozmaicenie i dopełnienie recitalu fortepianowego właśnie poprzez pieśni na sopran i fortepian, także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Jak zwykle nie zapominamy również o naszych najmłodszych. Przygotowaliśmy 2 wydarzenia związane z najmłodszymi melomanami. 11 października jazzowe kolory jesieni i tutaj drugi koncert gordonowski u nas w Filharmonii. To jest nowy cykl, który prowadzi pani Zuzanna Grzelak wraz z Towarzyszeniem Muzyków. Są to koncerty przeznaczone dla najmłodszej publiczności do 6 roku życia. Zapraszamy tutaj 11 w niedzielę na godzinę 12, a 18 października, tydzień później dla troszeczkę starszych melomanów, na bardzo dzikim zachodzie, czyli niedzielny poranek muzyczny, pani Marta Sowińska z zespołem przeniesie nas i przybliży kulturę muzyczną amerykańskiego dzikiego zachodu.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
0: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl. Tydzień w regionie.

0: muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. W ręku trzymam Marka Perzyńskiego, Dolnośląskie Zamki, Dwory i Pałace, przewodnik dla dociekliwych, Wrocławski Dom Wydawniczy. Marek Perzyński, autor wielu bardzo ciekawych publikacji o charakterze krajoznawczym, historycznym, w tymże przewodniku. Mnóstwo pięknych miejsc, dworów, pałaców, wspomnianych zamków opisywanych przez pana Marka, m.in. Łomnica, Bukowiec, Mysłakowice, Karpniki, Sobieszów, Czarne, Pakoszów, Komarno, Siedlęcin, Pilchowice, no i także inne poza ziemią jeleniogórską, Świdnica, Makowice, Panków, Pastuchów, Wałbrzych, Jedlinka, czyli część Jedliny, Zdroju i inne. Dzisiaj kilka słów na temat zapomnianego miejsca w Komarnie pod Jelenią Górą. Na przedwojennych pocztówkach zachęcających do przyjazdu do tej wsi, do Komarna, leżącego w kotlinie jeleniogórskiej w górnej części sięgającej krawędzi Gór Kaczawskich, znajdują się najczęściej dwór, sklep, gospoda i szkoła. Na niektórych jest tylko dwór i jego numer telefoniczny. Wieś Letniskowa, przyjeżdża tam od czasu do czasu troszkę turystów. Warto zobaczyć niektóre tutaj miejsca, w tym dwór, ale lepiej zrobić to z bezpiecznej odległości. Kaloryfer nad kominkiem, tak zatytułowana jest krótka historia dworu w Komarnie w gminie Janowice Wielkie. Kaloryfer wmontowany nad barokowym kominkiem, taką pamiątkę zostawił po sobie we dworze PRL. Szokujący widok nie przeraził jednak na przykład Wandy Rutkiewicz. Chodzą słuchy, że zamierzała kiedyś dwór kupić, żeby urządzić w nim bazę szkoły wspinaczkowej. W pobliżu są sokoliki w Rudawach Janowickich, znane przedszkole wspinaczkowe. Rutkiewicz tutaj zaczynała swoją karierę, gdy mieszkała we Wrocławiu. Osiągnęła wyżyny jako pierwsza Polka, przypomnę, i trzecia kobieta w świecie zdobyła Mount Everest, najwyższy szczyt ziemi. Tego samego dnia, 16 października 1978 roku, Polak zasiadł na tronie Piotrowym. No i tu znane słowa: dobry Bóg tak chciał, abyśmy tego samego dnia zaszli tak daleko, powiedział papież do Wandy Rutkiewicz, gdy przyjął ją na osobistej audiencji w Watykanie. Niegdyś ona wręczyła mu wtedy kamyk z Mount Everestu. Dworu kupić pani Wanda nie zdążyła. Zaginęła w 1992 roku, przypomnę, podczas ataku na himalajski szczyt Kanchenjunga. Nie zaginęła o niej pamięć. Kilka szkół, w tym jedna wrocławska, na krzykach nosi jej imię. Można też zobaczyć odcisk jej buta i autograf na skwerze gwiazd alpinizmu i himalajzmu przed magistratem w Karpaczu pod Śnieżką. Teraz kilka słów o samym dworze w Komarnie, o fresk i cennych, i kłopotliwych. W 1999 roku odkryto je w tymże dworze, renesansowe, więc cenne. Właściciel zabytku, którego takie malowidła odkryją, wie, co to znaczy. Ogromne wydatki związane m.in. z pracami odkrywkowymi. Tym ślimaczącym się remontem tłumaczono m.in. dlaczego tak długo trwa remont tegoż dworu. To nie jedyne relikty przyszłości, które odkryto we dworze, choć niewielkie wystarczyły, żeby stwierdzić, że najpierw w miejscu obecnego dworu stał w XIII wieku dwór lub zamek otoczony fosą z wodą, czyli o charakterze obronnym. W końcu XVI wieku jego czas dobiegł końca, zbudowano nowy dwór renesansowy, rycerski. Wciąż stoi, ale przybudowany. Zachował pierwotny rzut i relikt fosy, ale tylko w odcinku południowym. Aż do XVIII wieku dostać się można było do niego tylko przez most zwodzony od strony zachodniej. Zrezygnowano z niego na rzecz mostu stałego, kamiennego. Skasowano też dwie wieże. No szkoda, bo z pewnością przydawały budowli malowniczości. Stały po stronie południowej. W ich miejscu w 1893 roku wzniesiono neoklasycystyczny ryzalit. Brzmi dostojnie, a chodzi po prostu o przybudówkę. Służyła ona jako jadalnia. Zasypać częściowo fosę i znieść most kazała Louise Loche, która w 1842 roku zleciła przebudowę dworu i przeszklenie wewnętrznego dziedzińca. Wielkie okna wykonano w dworze wcześniej, w okresie baroku. W byłej kaplicy są sklepienia kolebkowo-krzyżowe, a na pierwszym piętrze skrzydła południowego barokowe komnaty. W jednej z nich późnobarokowy wspomniany kominek, na którym w czasach PRL-u wmontowano wielki kaloryfer, sobie wyobraźcie. Grzał kolejno tutaj PGR, szkołę, dom dziecka. Łupek, który pokrywał dach, zdjęto. Uznano, że blacha będzie bardziej praktyczna. Najważniejsze, że na głowę nie padało. Stanem folwarku w ogóle się nie przejmowano. Popadł w ruinę, a park zdziczał. No to teraz kilka słów może o właścicielach pałacu. List otwiera Rut von Zydliców, bardzo zasłużony dla tych terenów, bogaty, wpływowy. Kolejny właściciel od 1770 roku, August von Bodmer, był baronem. W wielu publikacjach tytuł pomijają. Henriette Sofie z domu Zydlic z Komarna nie wyszłaby przecież za parweniusza. Baron przeżył żonę, przejął majątek, nie okazał się niewdzięcznikiem, ufundował ku jej czci tablicę pamiątkową. Wisi nad wejściem do kaplicy grobowej obok wieży kościoła katolickiego. Pod tablicą umieścił swój herb.

0: Dzisiaj jesteśmy w Komarnie pod Jelenią Górą. Przypomnę, dworem od 1804 roku zarządzał generał Lindner, ale krótko. Później pani Stosz po 6 latach o swojskim nazwisku Mostowska z domu Mostowska, a od 1838 roku małżeństwo z Wrocławia, Luizę i Johann Losz, tajny radca komercjalny. W tymże roku urodził im się syn i zarazem spadkobierca, ostatni właściciel Heinrich Balthasar von Losz. Zmarł w 1922 roku. Jego syna zmiażdżyły tryby historii. Zmarł w 1945 roku w obozie dla uciekinierów. Po tym jak uciekł z Komarna pod koniec II wojny światowej, właśnie tutaj trafił, uciekł przed Armią Czerwoną, podobnie jak wielu innych Ślązaków, bali się Rosjan panicznie. Dwór ma bardzo interesującą historię, to miejsce warto zobaczyć, ale oczywiście tylko zewnątrz, ponieważ obiekt jest niedostępny. Komarno warto zwiedzić, przyjechać tutaj, bo to piękna miejscowość, zwłaszcza w tej swojej górnej części. W centrum, w pobliżu dworu stoją dwa kościoły, katolicki i poewangelicki, typowe dla dawnego zróżnicowania religijnego Śląska. Obecnie to kłopot, bo nie wiadomo, co zrobić z kościołem poewangelickim, zresztą nie tylko w tej miejscowości. W górnej części Komarna znajdziemy jeden z dowodów na to, że wieś była letniskiem. Dawną gospodę okazały budynek. Obok na stoku ciekawostka. Częściowo wykute w skale, częściowo murowane pomieszczenie. Rodzaj lodówki. A ze stoku wspaniałe widoki na okoliczne góry były w cenie w okresie romantyzmu. Chociaż dalej lubimy podziwiać widoki nie tylko między innymi z Komarna, bo część tychże widoków z tej górnej części miejscowości są naprawdę pyszne i znakomite. No to teraz z Komarna udajemy się w drugą stronę. Jesteśmy znów pod Jelenią Górą, ale w miejscowości, która nazywa się Siedlęcin. No i tutaj znajduje się obiekt znany wielu, wielu słuchaczom muzycznego radia, czyli Książęca Wieża Mieszkalna. Kryje wspaniałe średniowieczne malowidła dworskie i wiele tajemnic. Od lat trwają, w przeszłości także trwały, badania archeologiczne. Czasem naukowcom pomaga przypadek, tak jak w roku 2009, gdy podczas remontu dachu łącznika wieży i oficyny mieszkalnej natrafiono na mumię kota. Nie wiedzielibyśmy, dlaczego tu się znalazła, gdyby nie magiczne praktyki stosowane przez poddanych angielskiej królowej Elżbiety. W wielu pubach na Wyspach Brytyjskich wiszą kocie mumie, żeby odpędzić złe moce. Praktyka ta stosowana jest od wieków z dobrym skutkiem, skoro Wielka Brytania to jeden z ostatnich krajów Starego Kontynentu, który oparł się demonowi rewolucji, zachowując monarchię. Tu szanuje się tradycję. A tradycja to między innymi zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie, także mające znaczenie magiczne. Są tacy, którzy uważają, że kot do stelaża, na którym opiera się dach łącznika w Siedlęcinie, dostał się przypadkiem. To byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że koty były dwa, ułożone na przeciwległych stronach łącznika dachu, więc o przypadku nie może być mowy. Tyle, że jeden kot uległ naturalnej mumifikacji, a z drugiego zostały jedynie kostki. Remont dachu prowadzili w Siedlęcinie w wieży mieszkalnej górale, którzy są w tej sztuce wielkimi mistrzami. Kotozaur orzekli, wskazując na mumię kota, gdy na nią natrafili. Poczuli się więc jak co najmniej odkrywcy kości dinozaurów. Mumifikacja była praktyką stosowaną powszechnie w starożytnym Egipcie. Mumifikowano też zwierzęta uważane za święte. Koty do nich właśnie zaliczano. Archeologowie odkryli w Egipcie sporo kocich cmentarzysk, przypomnę. Pisał o tym m.in. Władysław Kopaliński w Słowniku Mitów i Tradycji Kultury, dodając, że w czasach helenistycznych koty przedstawiano na obrazach jako małe tygrysy, a waleczni Rzymianie szanowali je, bo nie płaszczą się przed człowiekiem i potrafią zachować swoją niezależność zawsze i wszędzie, odmiennie od psów. Z kolei w średniowiecznej Europie były rzadkością i zapewne nie tęskniono za ich widokiem, bo szerzył się przesąd, że diabeł chętnie pojawia się pod postacią czarnego kota. W czasach, gdy ludzie latają w kosmos, wielu wciąż wierzy niepotrzebnie, że czarny kot, który przebiegnie drogę, przynosi nieszczęście. Trzeba odczynić uroki, żeby to wszystko odwrócić lub profilaktycznie zapobiec. No to wszystko się dzieje również w obecnych czasach, niekoniecznie gdzieś tam w dalekiej przeszłości.
1: Reklama. Kiciu!
2: A?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto. A do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie.

0: Książęcej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie w Dolnej Kondygnacji stoi kilka gablot, w których można zobaczyć część plonu prac archeologicznych z poprzednich sezonów wykopaliskowych w wieży i jej otoczeniu. Są m.in. fragmenty zastawy stołowej z XVI wieku, kafli, naczyń kamionkowych, jest zamek drzwiowy, drewniane łyżki z XVI wieku. Do owych łyżek przylepiła się nawet kasza, która była podstawą menu. Dzięki wykopaliskom nie trzeba też wehikułu czasu, żeby zobaczyć, w jaki sposób establishment ogrzewał kiedyś siedlęcińską wieżę. Najprawdopodobniej czynił to przy pomocy hypokaustum, ogrzewania za pomocą gorącego powietrza. Świadczy o tym znalezisko, ceramiczna oprawa wylotu kanału systemu hypokaustycznego z XV wieku. Z czasem hypokaustum w wieży siedlęcińskiej zastąpiono piecami kaflowymi, które, jak czytamy na tablicy techniki ogrzewania, obok gablot z plonem wykopalisk były mniej wydajne, ale za to łatwiejsze w konserwacji i demontażu. Piece kaflowe na Śląsku pojawiły się w drugiej połowie XIII wieku. W siedlęcińskiej wieży zrezygnowano z nich, gdyż przestała służyć celom mieszkalnym. W razie potrzeby zapewne korzystano z kominka zachowanego do dziś na pierwszym piętrze. Ostatni piec kaflowy, jaki zachował się w wieży, manierystyczny, z przełomu XVI i XVII wieku, rozebrano w 1915 roku i przeniesiono do pałacu hrabiów Szafgotrzów w Ciepicach Zdroju, ówczesnych właścicieli także wieży w Siedlęcinie. Archeologom zostały do dyspozycji fragmenty kafli, ale z nich też potrafią sporo wyczytać, na przykład z takiego, który pokazuje postać z pejczem w ręku, druga połowa XV wieku, wywnioskowali, że chodzi o Filisa, który ujeżdża Arystotelesa. Szkoda, że nie możemy zobaczyć miny filozofa. Ten fragment kafla się niestety nie zachował. Drewnianymi łyżkami posługiwała się służba, a na pańskim stole stały naczynia szklane, oznaka luksusu. Z wykopalisk pozyskano fragment kielicha z XVI wieku i fragment pucharka, którego stopka jest z nici szklanej. Koniec XV, połowa XVI wieku. Jest także fragment fajki z XVII wieku, który znaleziono podczas wykopalisk. Świadczy on o tym, że mieszkańcy wieży mieli słabość nie tylko do luksusu. Utrzymywali rozliczne kontakty handlowe. W jednej z gablot prezentowany jest fragment naczynia kamionkowego z Westerwaldu. Jednocześnie woleli zabezpieczyć się przed kontaktami niepożądanymi, montując ogromne zamki drzwiowe. Taki też niestety niekompletny z okresu nowożytnego udało się pozyskać archeologom, dając pretekst do rozważania o ludzkiej naturze. Wieża mieszkalna w Siedlęcinie, miejsce bardzo znane m.in. z tych fresków o tematyce świeckiej, m.in. historia rycerzy okrągłego stołu i nie tylko. Piękne rzeczy do zobaczenia właśnie w Siedlęcinie pod Jelenią Górą. Ale te historie to znają raczej wszyscy, a mniej te wszystkie, o których wam dzisiaj opowiadałem, czyli związane m.in. z wykopaliskami archeologicznymi. Przypomnę, wieża mieszkalna w Siedlęcinie, początek XIV lub przed połową XIV wieku budowa wieży dla księcia Henryka I Jaworskiego, 1368 lub 1369 pierwsza wzmianka, sprzedaż wieży rycerzowi Jenszowi von Redern, XV wiek, istotna przebudowa wieży, podwyższenie o jedno piętro, zamurowując blanki osłaniające ganek zwieńczenia, no i wtedy wybito także kilka okien, zakładając na każdej kondygnacji wykusze pełniące funkcję także latry. Pierwsza połowa XVIII wieku do 1945, Siedlęcin w posiadaniu hrabiów Szafgotrz z Chojnika, rezydujących następnie w Cieplicach Zdroju. XVIII wiek, dobudowanie do wieży od południa oficyny mieszkalnej. XVIII wiek i XIX, budowa zabudowań wokół wieży, zabudowań folwarcznych. 1840 rok, ostateczne rozebranie umocnień wieży. Do dziś zachowały się jedynie relikty fosy. Rok 1888, odkrycie w sali na trzeciej kondygnacji wieży gotyckich, polichromii, jedynych tego typu i tak wysokiej klasy średniowiecznych fresków na Śląsku o tematyce świeckiej z około 1345-1346 roku, uzupełnionych około roku 1369 o herby rodów von Redern i von Zeglitz. Wieża książęca rycerska w Siedlęcinie pod Jelenią Górą miejsce bardzo atrakcyjne, warte zobaczenia, o każdej porze roku warte zwiedzania. Takiej budowli na Dolnym Śląsku praktycznie nie znajdziecie i nie tylko na Dolnym Śląsku, tak doskonałym stanie zachowania. Także naprawdę, jeżeli ktoś nie był, to warto się tutaj wybrać na małą wycieczkę. Dziękuję bardzo, miłego weekendu. Arek Włodarski, do usłyszenia. Polecam Marka Perzyńskiego, Dolnośląskie Zamki, Dwory i Pałace, przewodnik dla dociekliwych.
1: Słuchasz muzyki.

And I thank you. Z podziękowaniami dla wszystkich tych, którzy mimo wczesnej pory są już z nami, są z Muzycznym Radiem. Miło gościć w waszych domach w niedzielny, wczesny poranek. Home Depeche Mode na dzień dobry, 11 października w niedzielę. 8 minut po godzinie 7. Kto nas lepiej zna, ten wie, że o tej porze nigdzie się w niedzielę nie spieszymy, że do godziny 8 spokojna muzyka, muzyczny relaks. Everglow zatem. Zbyszek Taka, dzień dobry.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.

Poranne wzloty, podróże muzyczne z Nicole Kidman, tym razem One Day I'll Fly Away. Muzyczne radio 22 minuty po godzinie 7. Muzyczny relaks do godziny 8, teraz Moby.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Dzisiaj niedziela, 11 dzień października. 11 października roku 1946 na świat przyszedł amerykański wokalista, gitarzysta, autor tekstów, producent muzyczny Daryl Hall. Członek duetu Hall & Oates, który kończy dziś równe 80 lat.

0: Niedzielny poranek jest 7:31.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Pogoda. Próbuję dostrzec przez zamglone obrazy z kamer internetowych, czy na Śnieżce mamy już śnieg. Zdaje się, że chyba jeszcze nie. Może lekki szron. Tam jakieś minus pół stopnia. Na dolnośląskich nizinach teraz od 3 do 8 stopni. Najzimniejszym polskim miastem o godzinie 7 była Jelenia Góra. Ze wskazaniem 2 stopni na plusie. Po południu od 11 do 14 na Dolnym Śląsku umiarkowany i silny wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich, południowo-zachodnich. Zachmurzenie będziemy mieli dzisiaj zmienne. Raz trochę słońca, raz więcej chmur z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Bardzo dobra jakość powietrza, powietrze przewiane, czyściutkie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Artur Rojek ze swojej najnowszej płyty.

0: Muzyczne radio. Reklama. Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Jessie Ware, muzyczne radio, już prawie za kwadrans, godzina 8.
1: Kalendarium regionu.
0: Pora podsumować tydzień. Robimy to tradycyjnie w niedzielne poranki. Zaczynając od poniedziałkowej daty, kiedy mieliśmy 5 dzień października. I tak dla przykładu 5 października roku 1901 wmurowano kamień węgielny pod budowę zapory wodnej na Kwisie w Leśnej. Teraz 6 października, a rok 1904 zakończono wtedy w Jeleniej Górze budowę dzisiejszego teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Wówczas nazywany był Domem Sztuki i Stowarzyszeń. Budowa w znacznym procencie finansowana była ze składek mieszkańców. 7 października roku 1418, ponad 6 wieków temu, król Czech wydał dokument potwierdzający własność zamku Chojnik. Właścicielami stali się synowie rycerza Gocze II Szofa. Od tego momentu do 1945 roku zamek pozostawał własnością rodziny Szafgoczów. 8 października roku 1762 wojska pruskie zdobywają Świdnicę. Był to ostatni akord trwającej 7 lat wojny z Austrią. 9 października roku 1241 po raz pierwszy w zachowanych dokumentach wymieniona została nazwa Bolków. 10 października roku 1856 w Wałbrzychu zakończono pracę przy budowie nowego neogotyckiego ratusza. Stary ratusz wybudowano na środku rynku w 1731. I 11 października, rok 1946, 80 lat temu, zakończył się proces sądowy przeciw proboszczowi parafii w Lubomierzu, księdzowi Bernardowi Pyclikowi, oskarżonemu o nawoływanie w kazaniach do czynów skierowanych, cytat, przeciw jedności sojuszniczej Polski i ZSRR.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: Ten weekend przypada rocznica urodzin, 98. rocznica urodzin Ennio Morricone, włoskiego kompozytora i dyrygenta nagrodzonego honorowym Oscarem za całokształt twórczości. Artysta zmarł 6 lat temu, przyszedł na świat 98 lat temu.

filmu Klan Sycylijczyków z roku 1969. Filmu gangsterskiego, do którego muzykę napisał Ennio Morricone. Jest 7:50, muzyczne radio w niedzielny poranek.

0: Ania. Ania Dąbrowska na zakończenie naszej godziny muzycznego relaksu.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
2: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
3: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższej.
2: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio, 11 października, niedziela, dzisiejsza niedziela, oczywiście nie handlowa, stąd duże sklepy i galerie będą zamknięte jakby co. Kolejna zresztą październikowa, jesienna niedziela.
1: Słuchasz Muzycznego Radia. Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Po reklamie.

0: Salia, muzyczne radio w niedzielę, już prawie kwadrans po godzinie 8.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Sprawdzamy, jak wygląda w tej chwili aura w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla muzycznego radia dyżurny ratownik Piotr Maczuga. Witamy.
3: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8 temperatura od 0 do 5 stopni na plusie. Wiatr południowo-zachodni około 10 metrów na sekundę, natomiast na Śnieżce porywy dochodzą do 25 metrów na sekundę. W szczytowych partiach Karkonoszy widzialność ograniczona do około 30 metrów, duże zachmurzenie i mgła. Na tą chwilę brak opadów, natomiast szlaki miejscami na pewno mogą być mokre i śliskie. Jeśli chodzi o prognozę pogody na dzień dzisiejszy, to przewidziane są przelotne opady deszczu, a powyżej 1500 metrów opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 5 do 8 stopni. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby. Bardzo dobra widzialność, natomiast to zachmurzenie jest duże i te opady również mogą się tutaj nam pojawiać. Szlaki będą w związku z tym mokre i śliskie. W związku z tym też przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o zabezpieczeniu przynajmniej jednej warstwy więcej niż macie Państwo przed wyjściem w góry właśnie w partiach Karkonoszy. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi.
0: Bardzo dziękujemy i spróbujemy połączyć się z centralną stacją GOPR jeszcze mniej więcej za godzinę, aby uzyskać cenne aktualizacje w niedzielny poranek.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

zanim spróbujemy się przekonać, jaką pogodę próbuje nam szykować niedziela, kolejna październikowa niedziela, to jeszcze troszkę babiego lata. Projekt Babie Lato z Natalią Grosiak-Belą i Katią. Co chcę, to mam.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Pogoda. Najlepsza pogoda w tej chwili w północno-zachodniej części regionu, tam najwięcej słońca, ale ta pogoda będzie się dzisiaj w ciągu dnia zmieniać. Zmienne ma być zachmurzenie, co jakiś czas może padać nie za mocny, raczej deszcz na termometrach, no bez szaleństwa, po południu od 11 do 14 stopni, a teraz od 4 do 10 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, południowo-zachodnich, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Reklama.
0: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Po reklamie.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
4: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Eksploracja kojarzy się ze skarbami, monetami, militariami i odkrywaniem śladów historii. Ale bardzo często sygnał wykrywacza zamiast do skarbu prowadzi do czegoś, czego nikt nie chciał znaleźć. Granatu, pocisku, miny czy bomby. Na Dolnym Śląsku takich pozostałości wciąż są tysiące. Ziemia tego regionu bardzo dobrze pamięta działania wojenne, dawne poligony i obecność wojsk, które pozostawiały po sobie amunicję jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej. Dlatego poszukiwania eksploratorów nieraz kończyły się zabezpieczaniem terenu i przyjazdem patrolu saperskiego Wojska Polskiego. O tej mniej romantycznej stronie eksploracji dzisiaj porozmawiamy. O specyfice pracy na terenie, którego ziemia i to, co pod nią, bardzo dobrze pamięta wojenne działania. Moim gościem jest starszy chorąży sztabowy Radosław Mazur, wieloletni dowódca patrolu saperskiego z Bolesławca. Ma za sobą niemal 30 lat służby i około 2000 akcji.
5: 17 lat byłem dowódcą patrolu saperskiego na Dolnym Śląsku, no ale wcześniej również przez wiele lat zajmowałem się sprawami związanymi z saperką, z wojskami inżynieryjnymi. Można powiedzieć, że początek mojej służby wyglądał tak, że zajmowałem się między innymi budową na przykład dróg, burzeniem budynków, wysadzaniem różnych starych fabryk, konstrukcji, kominów, gdzie moja jednostka dysponowała. Ja miałem to zresztą na stanie, specjalny sprzęt do robienia odwiertów w budynkach i tak dalej, po to, żeby później zaelaborować te otwory i wysadzić dane budynki, także wiele, wiele lat służby. Oprócz tego jestem też weteranem działań poza granicami kraju. Byłem na misji w Afganistanie, również jako saper.
4: Przez lata takich interwencji były tysiące i wcale nie zawsze największy przedmiot oznaczał największe zagrożenie.
5: To jest szeroki temat, ponieważ no, tych akcji było, jak sobie tak liczyłem, kiedyś około 2000 i można powiedzieć, że wiele było niebezpiecznych akcji, bo no, z niebywłuchami jest tak, że nie musi to być duży przedmiot, nie musi to być wielka bomba, żeby coś ci zrobiła, może to być mały granat na przykład, który po wybuchu no, niestety można stracić życie. Od takich małych przedmiotów jest najwięcej w Polsce wypadków związanych z ludnością cywilną. Między innymi dzieci się bawią granatami i tak dalej. To też jest też szeroki temat i szeroka droga patroli saperskich w Polsce, żeby prowadzić profilaktykę w szkołach, między innymi z zakresu zagrożeń przed niewybuchami.
4: Szczególnie dużo pracy saperzy mieli w rejonie Bolesławca. Wojna to tylko jedna część tej historii. Druga zaczyna się już po 1945 roku.
5: Ja mam bardzo duże archiwum swoje zdjęciowe. Można powiedzieć, że no zacząłem w ostatnich latach pisać coś takiego jak Kroniki Sapera, gdzie już jeden taki rozdział ukazał się w Roczniku Bolesławieckim, w Bolesławcu. Teraz w tym roku prawdopodobnie ukaże się drugi i trzeci rozdział. W pierwszym rozdziale napisałem o tym, jak zostałem dowódcą patrolu saperskiego i jak wyglądają działania saperskie, i opisałem pokrótce samo miasto Bolesławiec i powiat, ponieważ no, według moich obliczeń niestety jest najwięcej niewybuchów w powiecie bolesławieckim, z tego też względu, że mamy wokoło byłe poligony i czynne poligony oraz stacjonowały wojska radzieckie, które według mnie zanieczyściły teren niewybuchami. Bardzo dużo rzeczy zakopywali, amunicji, łącznie z tym, że jak budowali budynki, to zamiast zbrojenia w podłodze układali miny przeciwpancerne albo duże pociski czołgowe i zalewali to betonem. I teraz w trakcie rozbiórek jakichś budynków, wyburzania się okazuje, że w posadzce są miny zabetonowane.
4: Wojna więc może czekać pod ziemią, ale czasem również pod podłogą budynku, po której ludzie chodzą od dekad.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Eksplorator wychodzi w teren po monetę, odznakę albo inną pamiątkę historii. Wykrywacz daje sygnał, zaczyna się kopanie i po chwili okazuje się, że zamiast historii do gabloty z ziemi wychodzi nie wybuch. Przez lata takich zgłoszeń było naprawdę dużo.
1: Można powiedzieć, że w starych czasach, kiedy nie było jeszcze takich bardzo dużych restrykcji, jeżeli chodzi o poszukiwanie różnych rzeczy w kraju za pomocą detektorów metali, to zgłoszenia od poszukiwaczy i eksploratorów to była 1/3 takich zgłoszeń. Czyli bardzo dużo. Można powiedzieć, że gdzie w roku mieliśmy około 200-250 zgłoszeń, no to 1/3, czyli około 60-70 tych zgłoszeń, czasami nawet więcej, to było od eksploratorów. Głównie to były prace związane z poszukiwaniem za pomocą detektora metalu, czyli jak ktoś szukał, że tak powiem, cennych jakichś rzeczy i odkopał przypadkowo taki niewybuch, no to zgłoszenie wtedy do nas wpływało. Nie? Natomiast po zmianie przepisów i ustawy, no troszeczkę się to zmniejszyło, ponieważ dużo ludzi przestało chodzić, nie mając zgody. Natomiast są jeszcze stowarzyszenia, które historyczne, które otrzymują zgody od wojewódzkich konserwatorów zabytków. No i takie poszukiwania prowadzą i na przykład tutaj powiem, że w naszym rejonie dwa takie stowarzyszenia działały, które zgody miały i legalnie, jeżeli coś znaleźli, to nam zgłaszali przedmioty. Natomiast od takich indywidualnych osób te zgłoszenia się skończyły.
0: Później przepisy się zmieniły. Zgłoszeń od indywidualnych poszukiwaczy zrobiło się mniej. Nie musi to jednak oznaczać, że przestali znajdować niewybuchy.
1: Ja jestem przekonany, że dalej bardzo dużo ludzi szuka skarbu, że tak powiem, nielegalnie i jeżeli znajdą niewybuch, to go zakopią z powrotem albo go zostawią na wierzchu, co też jest zagrożeniem dla innych ludzi. Natomiast jak go zakopią, no to wtedy jest na przykład dla drugiej takiej osoby z wykrywaczem, jeżeli będzie miał sygnał i zacznie kopać, no może to się skończyć nieciekawie.
0: Są też miejsca, gdzie pod ziemią nie leży jeden pocisk, ale cały skład, wręcz magazyn.
2: Kto zostawił więcej tych niebezpiecznych przedmiotów? Rosjanie, Niemcy?
1: Tutaj na Dolnym Śląsku ja uważam, że jest, można powiedzieć, porówno. Natomiast kolejną sprawą są tereny, na których stacjonowali Rosjanie po II wojnie światowej. No i tu niestety śmiem twierdzić, że teren jest skażony niewybuchami i amunicją pochodzącą po Rosjanach, ponieważ oni w większości przypadków byli na rozliczeniu wojennym i biorąc na każdy dzień, na przykład brali na dzisiaj do szkolenia 250 min, 30 min zużyli, a 220 zakopali, nie? Także tak to wygląda i my takie składziki żeśmy odkopywali, nie? Gdzie i takie miejsca były odnajdywane, gdzie wystawała z ziemi jedna mina. Usuwając tą minę, okazywało się, że pod spodem jest druga mina, trzecia, czwarta i nagle 200 ponad min wychodziło w jednym wykopie. To było na przykład ukrycie zrobione na ciężarówkę w ziemi, gdzie wrzucono miny i zasypano górną warstwą ziemi.
0: W legendach eksploracyjnych często się mówi o zaminowanych skrytkach, tajnych wejściach i pułapkach pozostawionych przy depozytach. Rzeczywistość z perspektywy sapera wygląda jednak trochę inaczej.
1: No nie, ponieważ żeby patrol saperski mógł być użyty, no musi przyjść do nas zgłoszenie, że coś było znalezione. Być może ktoś gdzieś coś kiedyś odnalazł, znalazł takie przedmioty, ale nigdzie tego nie zgłosił i do nas to nie dotarło. Natomiast tutaj czasami było pytanie, czy my coś ciekawego odnajdywaliśmy przy naszych zgłoszeniach. No niestety, my jak przyjeżdżaliśmy na miejsce, to dla nas zostawały zawsze same bomby i granaty. Natomiast co tam było wcześniej, trudno nam to określić, nie? Także takie były różne historie, na przykład sekcja detektorystów z Lubania w miejscu, w którym od nich odbieraliśmy niewybuchy. Można powiedzieć, że parę dni po, dwa dni chyba po tym zdarzeniu, obok, tam 20 metrów obok odnaleźli ponad 1100 monet ze średniowiecza.
0: Saperzy zabrali niewybuchy, a poszukiwacze wrócili w teren i 20 metrów dalej znaleźli ponad 1000 średniowiecznych monet.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Po reklamie.
5: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska.
0: Czasami jedno zgłoszenie zmienia się w akcję trwającą tygodniami. Tak było w Szklarskiej Porębie.
1: To była jedna z największych akcji po wojnie w Polsce. Także ta, można powiedzieć, że jedno to było zgłoszenie do znalezionego niewybuchu i to jedno zgłoszenie trwało 2 miesiące. Z tego względu, że w miejscu, w którym patrol saperski przyjeżdża, usuwa się niewybuch i sprawdza się pod spodem, czy nie ma kolejnych. I tutaj w tym rejonie nie było 20 cm, żeby wykrywacz nie piszczał. Także to była bardzo szeroka akcja, łącznie z tym, że po miesiącu dojeżdżenia, żeśmy się tam zakwaterowali. Ja tam poprosiłem o pomoc patrol saperski z Głogowa i dziękuję tutaj saperom z Głogowa, że nam tam przez 2 tygodnie pomagali, gdzie spaliśmy w schronisku turystycznym już na miejscu w Szklarskiej i tam mieliśmy blisko i prowadziliśmy całe dnie tych działań. Natomiast w ostatniej fazie już tych działań to kierowałem pracami żołnierzy z 7 jednostek wojskowych. Tam na miejscu było ze mną 5 jednostek wojskowych, a kolejna część jednostek przewoziła niewybuchy, transportowała na poligon i na poligonie saperzy z 2 jednostek wojskowych ze Świętoszowa i z Krosnołżańskiego te niewybuchy na bieżąco wysadzali. Także to był bardzo duży arsenał w tym lesie. Notabene się okazało, że to był poligon doświadczalny niemieckiej fabryki amunicji.
2: To ile tego było?
1: 37 400 sztuk.
0: I nie był to odosobniony przypadek. Przyjeżdżano po jeden przedmiot, a spod niego wychodziły kolejne setki.
1: Było dużo takich akcji, że trwały po kilka dni, gdzie przyjeżdżaliśmy do jednego pocisku, a pod spodem okazywało się, że jest ich kilkaset albo czasami kilka tysięcy. No, na obszarze 8 powiatów było co robić i praktycznie można powiedzieć, że w każdym powiecie zdarzały się takie większe akcje, że trzeba było poświęcić kilka dni, żeby zneutralizować większą ilość niewybuchów albo zorganizować lepiej pracę, bo pracowaliśmy też na przykład, że było coś znalezione w studni, że trzeba było zjechać na linach przy wsparciu straży pożarnej do studni i podjąć, usunąć niewybuch ze studni i czasami to trwało kilka godzin, albo wiele godzin, albo 2 dni na przykład, bo się okazywało, że w tym gruzowisku w zasypanej studni było tych przedmiotów więcej. Także tych akcji było bardzo, bardzo wiele w różnych miejscach i no ja śmiem twierdzić, że może to też troszeczkę takie zboczenie zawodowe, że niewybuchy mogą być wszędzie, nie? No, ja odnajdywałem osobiście, no w ziemi to wiadomo, że może być, ale na przykład ktoś wchodził do domu po pocisku, gdzie pocisk był pod schodami zakopany, albo w schodach, gdzie się wchodziło na strych, albo w dachu był granat moździerzowy wbity w czasie II wojny światowej i niewybuch, albo w ścianie, w suficie, no wszędzie.
0: W ziemi spodziewamy się takich znalezisk, ale pod schodami, w dachu czy w ścianie domu, po tylu latach od wojny, nadal jest to możliwe.
1: Można powiedzieć, że przez tyle lat ja sobie tak skalkulowałem, że każdego roku ilość zgłoszeń była czasami wyższa, czasami niższa i to odpowiadało między innymi też wzrostowi gospodarczemu kraju. Było widać, że jest więcej inwestycji i nam tych zgłoszeń więcej przybywało z terenu budów. Natomiast na przykład w kolejnych latach spadało, gdzie się okazywało, że mniej tych budów było, czy budowy drogi, czy budowy jakichś zakładów pracy i tak dalej. Zdarzały się czasami, czy to elementy broni jakiejś, czy na przykład puste pociski pozbawione materiału wybuchowego. No ja się zawsze starałem tak robić, żeby to nie było zniszczone przez nas, wysadzone, ponieważ to już nie zawierało żadnych substancji niebezpiecznych i przekazywaliśmy to do muzeów różnych w naszym regionie. Nie?

0: Jedna z historii Radosława Mazura dobrze pokazuje, jak przypadkowe może być spotkanie z wojenną amunicją. Pewien mężczyzna przez kilkadziesiąt lat mieszkał na tej samej posesji. Pewnego dnia postanowił zrobić na podwórku miejsce na ognisko.
1: Niestety wiele tych akcji było takich, że na przykład ktoś 40 lat mieszkał i nagle na środku podwórka postanowił wykopać sobie miejsce na ognisko. I takie zgłoszenie mieliśmy kiedyś koło Złotoryi, gdzie pan, robiąc sobie miejsce na ognisko, obmurowując takie kółko, żeby mógł sobie palenisko tam palić, wykopał 3 granaty. I po naszym przyjeździe na miejsce on już sobie obmurował wszystko, wysypał żwirkiem na dole i po moim pytaniu, gdzie były te granaty, on mówi, że tam w środku. Mówię, a czy jest pan pewny, że tam czegoś nie ma, nie? No i on stwierdził, że 3 wyciągnął, no to już raczej nie będzie, nie? I ja wziąłem wykrywacz i okazało się, że 10 centymetrów głębiej pod tym już zrobionym paleniskiem z tych kamieni były jeszcze 2 granaty z zapalnikiem.
0: I czasami do eksplozji rzeczywiście dochodzi, niekoniecznie od razu.
1: Tutaj na 100% to by wybuchło i sprawdziliśmy w koło tego ogniska rejon, prawie że całe podwórko i wszędzie było pusto. Tylko w tym miejscu, gdzie ten pan sobie wykopał, akurat to znalazł. Niestety są wypadki w Polsce. Niedawno był rok albo 2 lata temu pod Warszawą taki wypadek, gdzie rodzina robiła ognisko na podwórku do godziny 21. Potem poszli spać. Ognisko zgasło. Ognisko się wtedy wygasiło i na drugi dzień około godziny 10 pod ogniskiem, pod tym paleniskiem wybuchł pocisk artyleryjski, który tyle godzin potrzebował czasu, żeby się rozgrzać i eksplodować. Także to jest loteria, bo to może wybuchnąć po 5 minutach, a może po wielu, wielu godzinach. I tutaj takie zdarzenie było. Dobrze, że w pobliżu nikogo nie było. Został tylko uszkodzony samochód i zabudowania gospodarcze. Natomiast tutaj się okazało, że w tym miejscu kiedyś zmarły dziadek miał swoją szopę i tam miał piwnicę. I dziadek znosił różne rzeczy i patrol saperski, policjanci, którzy robili oględziny po tym wybuchu przy budynku gospodarczym, znaleźli pocisk artyleryjski, na którym dziadek klepał kosę. Był to pusty pocisk artyleryjski. Ja mam nawet zdjęcia tego pocisku. On był odwrócony do góry dnem i ułożony w taki jakby kamień i ten dziadek sobie na tym klepał kosę. Natomiast materiału wybuchowego nie było. Nie wiem, czy ten dziadek rozbrajał tą amunicję. Podejrzewam, że coś musiał z tym robić, ponieważ no tutaj w miejscu tego jego szopki, tam w piwniczce został ten jeden pocisk, który wybuchł w tym ognisku.
0: Eksploracja Dolnego Śląska często prowadzi do miejsc, w których historia leży dosłownie pod nogami. Czasem jest to moneta albo element wyposażenia żołnierza. A czasem przedmiot, którego od 80 lat nikt nie powinien dotykać. Dlatego skarb i niewybuch bardzo często zaczynają się od tego samego sygnału wykrywacza. Różnica pojawia się dopiero po odsłonięciu ziemi i wtedy kończy się eksploracja, a zaczyna praca sapera.
2: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, co z Twojej perspektywy warto powiedzieć nie tylko eksploratorom, ale w ogóle mieszkańcom naszego regionu pod względem bezpieczeństwa w kontekście właśnie Twojego zawodu?
1: No powiem szczerze, że warto sobie sprawdzić swoje podwórko, czy nie mamy czegoś wybuchowego na swojej posesji.
0: Gościem programu był starszy chorąży sztabowy Radosław Mazur, emerytowany wieloletni dowódca patrolu saperskiego z Bolesławca. A na koniec zapytałem go, ile czasu musi jeszcze minąć, zanim nasz region będzie całkowicie wolny od takich pozostałości, od takiego zagrożenia.
2: Ile jeszcze lat musi minąć, zanim nasz region będzie całkowicie bezpieczny?
1: No powiem szczerze, że tak około 100.
0: Program przygotował Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudetypro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
2: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
1: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
2: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W kancelarii prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
6: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
5: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Shivers, Despino Vandy, Sunday. Muzyczne radio jest 9:09.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
2: Po reklamie.

0: dla nas nie ma za wysoko.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Ale zanim wyruszymy gdzieś tam wyżej w góry, to warto mieć wiedzę na temat warunków pogodowych aktualnie tam panujących. Łączymy się ponownie z centralną stacją KOPR w Jeleniej Górze. Raz jeszcze Piotr Maczuga, witamy.
3: Dzień dobry. W dniu dzisiejszym prognoza, która jest dla szczytowych partii karkonoszy, przewiduje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Wieczorem i w nocy mogą występować przelotne opady deszczu, a powyżej 1500 metrów nad poziomem morza opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na tą chwilę temperatura w szczytowych partiach Karkonoszy od 0 do 5 stopni, wiatr południowy i południowo-zachodni 10 metrów na sekundę, natomiast na Śnieżce porywy do 25 metrów na sekundę, co na pewno będzie wzmagało odczucie chłodu. Jeśli chodzi o widzialność ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie duże i mgła. Na tą chwilę jeszcze bez opadów, natomiast na pewno szlaki będą miejscami mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 8 stopni. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby. Widzialność bardzo dobra. Tutaj zachmurzenie duże lub pełne, natomiast też na tą chwilę bez opadów, ale szlaki tutaj na pewno również będą występowały, będą mokre i śliskie. Przypominam w związku z tym o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w górę, o zaplanowaniu wędrówki i również przynajmniej jednej warstwie odzieży więcej niż w dolnych partiach Karkonoszy. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi.
0: Bardzo dziękujemy, spokojnej niedzieli życzymy i pozdrawiamy.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Tom Grennan, Muzyczne Radio 921. Dzisiaj listę z zamówionymi przez was piosenkami otwiera Michael Patrick Kelly z utworem, o który poprosiła dziś Kasia, z utworem zatytułowanym Blurry Eyes.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy. Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
1: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia.

0: kresło o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
1: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz muzycznego radia.
4: Na szczęście to nie poniedziałek, a niedziela. Na szczęście to nie 7 rano, a już po 9. Dokładnie 9:26. Mela Koteluk, Ralf Kamiński.

Krzysztof Itaker w muzycznym radiu Kafune. A właśnie Kafunie poranną pora dopić, zanim całkiem wystygnie. Warto do nas napisać, póki jest taka okazja, póki jest szansa zamówić piosenkę. A napisać możecie pod naszym porannym postem na Facebooku albo wiadomość mailową na adres emisja@muzycznaradio.pl. Teraz coś dla Piotra, a właściwie od Piotra dla mamy Grażyny, dedykacja Chris Norman i Suzy Quatro. I love it.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
4: Po reklamie.

0: 9:45.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Glockenbach i Callum Scott z utworem Collide.
3: We move, we change, we get lost for a while.

Piosenka, która będzie wracać, bo to nasz niedzielny hit typ Collide, jest 9:49, a my wracamy do waszych zamówień, konkretnie do piosenki, o którą poprosił dziś Marcin ze Świeżawy. This is what you are, Mario Biondi.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Skoda.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 10.
0: Czas na wiadomości.
4: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
5: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
4: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
6: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
4: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.

Muzyczne Radio w niedzielę, 11 dzień października, 11 minut po godzinie 10. Zatrzymamy się na moment teraz przy polskiej płycie, przy płycie zespołu Lady Punk Tacy Sami, bo tak się składa, o czym przypomina zresztą Wiesław, że mija 38 lat od wydania tego albumu, na którym jego szczególną uwagę zawsze zwracał utwór To Co Mam. Jego zdaniem świetnie oddaje klimat twórczości tamtych lat. Zatem Lady Punk, na prośbę Wiesława przypominamy, że jest możliwość zamówienia piosenki jeszcze przez kilka najbliższych godzin.

Bad Ideas, Ale Farben, Muzyczne Radio, 19 minut po godzinie 10. Dzisiaj 11 października, 11 października roku 1997. Grupa The Verve dotarła do pierwszego miejsca listy albumów ze swoją trzecią płytą, Urban Hymns, z którego pochodzi chyba największy przebój tej formacji, Bittersweet Symphony, ale też przecież i Sonnet, i Lucky Man, i piosenka Drugs Don't Work, The Verve.

0: Richard Ashcroft z grupą The Verve, Drugs Don't Work, rok 1997. 10:23.
1: Muzyczne radio. Reklama.
2: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Po reklamie.
3: Słuchasz Muzycznego Radia.

Gold, tak jak jesień, pomału złota nam się robi. 10.30 to już 11 dzień października z mailowych zamówień, które do nas spływają, między innymi Walkman, na prośbę Izy ze Świeradowa.

0: Niezłe szycie. Niezłe szycie, jak na krawca, znaczy jak na krawica przystało, jest 10:40.
1: Muzyczne radio. Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie. Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit.
2: A skoro za kwadransy 11 to rzeczywiście Collide. Glockenbach i Callum Scott.
3: We move, we change, we get lost for a while.

11 października za 11, 11 stery przejmuje za moment Marta Wojtunik, Zbyszek Decha. Ja dziękuję, słyszymy się jutro o poranku. Pozdrawiam.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
2: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
1: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
2: i Piotr Purol.
0: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
7: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
6: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił Sąd Apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, a Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonie 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Kuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Kuprum Arena. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: Muzyczne radio. Bob Sinclair i World Hold On. Po takim nagraniu to aż słonecznie się robi, mimo że na Dolnym Śląsku dziś niestety deszczowo. Ale z dobrych informacji, jest niedziela, dopiero 10 minut po godzinie 11, więc jeszcze poniedziałek daleko, daleko nawet jeszcze nie jest w naszych planach. Marta Wojtunik, witajcie, dzień dobry. W Muzycznym Radiu trwa program Best Of, który łączymy oczywiście jak co niedzielę z graniem na życzenie. Wasze propozycje na naszej antenie pojawiać się będą aż do godziny 15, więc mamy sporo czasu i sporo czasu właśnie na wasze ulubione nagrania, które możecie podsyłać nam na naszym radiowym Facebooku. Możecie też pisać do nas maile na emisja@muzycneradio.pl albo możecie też zadzwonić 757-646-646.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na kolejną z waszych propozycji. Mrozu wczoraj na hali stulecia dał naprawdę świetny koncert w ramach trasy Odpowiedni Moment Tour. Wśród gości Natalia Przybysz, Vito Bambino, a trasa nazywa się Odpowiedni Moment Tour, bo to właśnie ta piosenka zapowiadała już wydaną piosenkę, już wydany album Wszystko, czego chciałem. Mrozu, Zalia, Odpowiedni Moment, to jedna z waszych niedzielnych propozycji.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Już za moment sięgniemy po kolejną z waszych niedzielnych propozycji, ale najpierw przedstawiamy naszą dzisiejszą piosenkę dnia. To nagranie, które po południową porą my będziemy polecać wam co godzinę. Samfeld i Need That Love.

0: The Bausa i bardzo słoneczne I Wanna, które dość, no może nie sporo, ale odrobinę słońca na Dolny Śląsk przywiało obecnie w Jeleniej Górze. Dość spore przejaśnienia, a przed momentem bardzo ulewny deszcz.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Ale my dziś nie o pogodzie, my dziś o muzyce, my dziś o waszych muzycznych propozycjach. Ola z Łomnicy proponuje utwór, który wraca zdecydowanie do łask z albumu The Queen is Dead od bardzo, bardzo znanego i lubianego zespołu z Manchesteru The Smiths.

0: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: szczęście. Marisa i Będzie Pięknie, nagranie, które polecamy Wam co tydzień jeszcze cały czas na liście top30.pl, na które możecie głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce top30.pl.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: To była propozycja od Ani, a teraz czas na propozycję od Piotra. The Weeknd, Ariana Grande, Surf Your Tears.

0: Zespół Almost Monday i piosenka Enjoy the Ride, czyli Ciesz się jazdą, to odpowiedni moment więc na krótki i bardzo pozytywny raport drogowy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Za 20 minut godzina 12, a na drogach tych dolnośląskich i nie tylko ruch niezbyt spory. Jest niedziela, jeszcze godziny 12 nie ma, więc aut na drogach mało. Patrzymy na mapy drogowe i wszystkie drogi pokazują nam się w kolorach zielonych, co oznacza, że bez większych utrudnień przejedziecie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Niedzielna propozycja od Mateusza. Sylwia Grzeszczak, Tamta dziewczyna.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: 15 minut dzieli nas od godziny 12. Czas więc ponownie przywitać nasz dzisiejszy hit tip. Glockenbach i Collide.
3: When I look up at the sky, I think I'm a person like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Dzień dobry. Miłej i sympatycznej wieści z Legnicy, z ostatniej zabawy czwartkowej z kościoła oraz Zosi z Jawora życzenia zasyła Andrzej Stanisław ze Starego Jawora. Pozdrawiam Muzyczne Radio i wszystkich słuchaczy. Do widzenia. Proszę o piosenkę z Modestokiem.

0: Lockethead i Chains w Muzycznym Radiu. Za moment godzina 12, za moment krótka przerwa od grania na życzenie i wybierzemy wspólnie się na Hit Planetę w poszukiwaniu najlepszych muzycznych wspomnień. Już za moment The Best of Hit Planeta, to niedzielne spotkanie z tym programem do godziny 13, a później wrócimy do waszych muzycznych propozycji.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Na zakończenie tej godziny grania na życzenie propozycja od Sylwii Skóra.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
3: Skoda.
2: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
7: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
6: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzykę. The best of Hit Planeta.
9: Czas na nasze cotygodniowe spotkanie z programem The Best of Hit Planeta, podczas którego polecamy najlepsze hity, które miały swój czas, miały swoje 5 minut na Hit Planecie. Zaczynamy od roku 2022, dość krótka podróż w czasie. 4 lata temu na Hit Planecie królował 22 Bullets i It Isn't Me.

0: Reklama. Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
6: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
5: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
6: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.
7: The best of Hit Planeta.

0: Daria Zawiałow i Kaonashi, nagranie, które debiutowało w roku 2021, no i debiutowało również na Hit Planecie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A teraz czas na nagranie, które być może za jakiś czas w programie The Best of Hit Planeta znajdzie się jako właśnie hit z Hit Planety. Bo jest to nowość od Sama Felda, piosenka Need That Love.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713.

0: 6510.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Zachmurzenie dziś na Dolnym Śląsku, głównie duże, miejscami umiarkowane, i takie ma być również w nadchodzącym tygodniu. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni i patrząc na nadchodzące dni, na termometrach więcej niż 15 stopni nie zobaczymy. Wiatr jest dziś umiarkowany, ciśnienie stabilne wynosi 1011 hektopaskali, ale w godzinach wieczornych będzie gwałtownie rosło.
4: The best of Hit Planet.

0: bardzo charakterystyczny głos. To musi być zespół Goja i Zgaś papierosa i odejdź.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wracamy z cogodzinnym raportem drogowym i mamy nadzieję, że dziś te raporty drogowe właśnie tak będą wyglądały. Patrzymy cały czas na mapy drogowe. Wszystkie drogi pokazują nam się w kolorach zielonych. To jest zdecydowanie dobra informacja. To znaczy, że natężenie ruchu nie jest zbyt duże, a o żadnych poważniejszych utrudnieniach również nie jest nam wiadomo. Więc jeśli wy wiecie coś, czego my jeszcze nie wiemy, koniecznie dajcie nam znać. Dzwońcie pod numer 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekaobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Of Hit Planeta.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: 15 minut zostało do godziny 13. Czas powrócić do naszego niedzielnego hit typu Glock and Buck, Callum Scott, Collide.
3: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Midnight Hanging Tree, czyli wariacja na temat głównej piosenki z filmu Igrzyska Śmierci. To nagranie pojawiało się na Hitplanecie już jakiś czas temu. A my kończymy nasze niedzielne wydanie programu The Best of Hitplaneta za 9 minut, godzina 13. Wtedy powrócimy do programu Best of i do grania na życzenie. A na zakończenie tego wydania bardzo przyjemny cover piosenki Nigdy Więcej, a cover w wykonaniu Macieja Malińczuka.
1: Of Hit Planeta.
2: Nigdy więcej nie patrz na mnie.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
6: Czas na wiadomości.
8: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
9: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
8: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
10: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
8: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.
6: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Damy tu mano! Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.

0: Muzyczne radio.
1: Jaki to jest wielki hit. Sasz i Ekwador, nagranie, które proponuje dziś Arkadiusz. Pozdrawiamy serdecznie. No jak wasze propozycje, to oczywiście trwa granie na życzenie w Muzycznym Radiu. Czasu mamy jeszcze sporo, by sięgać po wasze muzyczne propozycje, bo do godziny 15 sięgać po nie właśnie będziemy. I szukamy ich oczywiście, jak zawsze, na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas napisać maila na emisja@muzycznaradio.pl. Można też, co ciekawe, nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. Mamy 11 minut po godzinie 13, niedziela, niedzielne popołudnie cały czas trwa, a teraz czas na propozycję dodatkowo z dedykacją. Agnieszka prosi o piosenkę Poparzeni kawą 3, piosenkę urodziny dla Piotra, który właśnie kończy dziś 50 lat. No to życzymy wszystkiego najlepszego. To takie fajne urodziny. Mamy nadzieję, że jakaś dobra impreza się szykuje. Być może wy właśnie szykujecie się na jakieś świętowanie. No to szykujcie się w towarzystwie piosenki Urodzimy.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: fantastisch.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Kolejna propozycja od Bartka, który pozdrawia wszystkich słuchaczy. Nagranie można powiedzieć mocno związane z poniedziałkiem, ale mamy dopiero godzinę 13, 20 minut po godzinie 13. O poniedziałku, poniedziałkiem martwić się możemy tak już od godziny 16, więc teraz jeszcze o poniedziałku nie myślmy, ale piosenka o presji, o byciu pod presją. Under Pressure i Queen.

0: Reklama.
1: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Zespół Mysłowic i Sprzedawcy Marzeń. To nagranie nieprzypadkowo pojawiło się właśnie teraz, bo to jest odpowiedni moment, żeby sprawdzić, co dobrego w świecie koncertów, a w tym tygodniu naprawdę dużo dobrego, zaczynając od grupy Mysłowic, która już niedługo będzie świętowała swoje 35-lecie. A jak świętować taki jubileusz? Oczywiście świetną koncertową trasą, podczas której, jak panowie dali już znać na swoich mediach społecznościowych, pojawi się mnóstwo niespodzianek, pojawią się najważniejsze piosenki zespołu, no i nowa muzyka. To chyba najważniejsze dla fanów zespołu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, oczywiście podczas nadchodzącej trasy Dolnego Śląska nie zabraknie. Wrocław, 6 dzień lutego, to właśnie wtedy wystąpią u nas z trasą, która jeszcze nie wiadomo, czy będzie wysprzedana, chociaż w sumie to już wiadomo. Zespół Mysłowic jest jednym z najważniejszych polskich zespołów. Sprzedaż biletów startuje jutro już o godzinie 12. Kolejne wydarzenia koncertowe, ogłoszenia tego tygodniowe to oczywiście Open Air Festival. Bardzo dużo ogłoszeń w tym tygodniu. Wszyscy są zaskoczeni, że Open Air tak szybko postanowił zdradzać już takie, można powiedzieć, praktycznie główne karty. Na pewno wystąpią The Chemical Brothers, Ellie Goulding, 5 Seconds of Summer, Adela, więc naprawdę bardzo gorące nazwiska, jeżeli chodzi o ostatnie dekady. No i oczywiście bilety na Open Air cały czas są dostępne. Fani czekają na odpowiedź Bittersweet Festiwalu, który jeszcze żadnych kart, jeżeli chodzi o swoją przyszłoroczną edycję, nie zdradza, więc czekamy na to, na pewno damy Wam o tym znać. No i czas na ostatnie z tego tygodniowych ogłoszeń, bardzo wyczekane również przez polskich fanów. Zespół Nickelback, oni szykują się do premiery nowej płyty, dajemy Wam o tym znać na Hit Planecie, bo właśnie tam polecamy hity, które zapowiadają nadchodzące wydawnictwo, a jak nowa płyta, no to oczywiście też trasa koncertowa. Polski nie zabraknie. Panowie odwiedzą Polskę 1 lipca w przyszłym roku. Wystąpią w Łodzi na Atlas Arenie, a przedsprzedaż na te wydarzenia rozpocznie się 13 października. No to jak zakończyliśmy taką informacją o nadchodzącej płycie zespołu Nickelback i o nadchodzącej trasie, to oczywiście sięgamy po singiel, pierwszy singiel, który zapowiada nową płytę. Leave Me Behind.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Doniu w trasie. Kto obecnie w trasie, ten na pewno zadowolony na Dolnym Śląsku, na tych głównych trasach obecnie bez większych utrudnień i bez większego ruchu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Glockenbach, Callum Scott, Collide.
3: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Paul McCartney i świetne My Brave Face.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Za 4 minuty już, godzina 14. Czas więc na ostatnią w tej godzinie oczywiście propozycję. Propozycję od Wiesława i od Eli, czyli od dziadków, u których właśnie weekend spędza 5-letnia wnuczka Pola. Oni słuchają właśnie teraz muzycznego radia. No i dziadkowie wybrali bardzo przyjemny i całkiem nowy numer dla Poli. Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał.
2: To nie dłuższe było.

0: Reklama. Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
4: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
3: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
4: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
3: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 6-3.
5: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
3: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: 10 minut po godzinie 14, niedziela, a jak niedziela w Muzycznym Radiu, to oczywiście granie na życzenie. Ono trwa jeszcze do godziny 15, więc czasu już coraz mniej, a my czekamy cały czas na wasze muzyczne propozycje. Gdzie czekamy? Oczywiście na naszym radiowym Facebooku, czekamy też na maile na emisja@muzycznyradio.pl, a najbardziej to liczymy na głosówki, które nagrywać możecie w aplikacji Muzycznego Radia.
0: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: młode pokolenie brytyjskiej muzyki, zespół Blossoms.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Zmieniamy nieco klimat. Będzie dalej indie popowo, ale za to bardziej energetycznie. We Are The People i Empire Of The Sun to kolejna z waszych niedzielnych propozycji.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
0: Reklama.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.

0: Trzy piosenki na naszej antenie.
1: Czas na propozycję, która nas zaskoczyła, oczywiście w miłym tego słowa znaczeniu, bo to George Harrison, jeden z naszych stałych słuchaczy, właśnie zaproponował piosenkę My Sweet Lord, czyli utwór, który powstał prosto, można powiedzieć, po rozpadzie zespołu The Beatles. Beatlesi rozpadli się na początku lat 70., każdy poszedł w swoją stronę, a George Harrison wydał album All Things Must Pass. Naprawdę bardzo dobry sukces tego albumu. Jeżeli chodzi o jego solową karierę, to była ona najprężniej rozwijająca się wśród Beatlesów na samym początku, bo to właśnie George Harrison jako pierwszy ze swoim solowym nagraniem trafił na miejsca pierwsze list przebojów i była to piosenka My Sweet Lord. W Beatlesach cały czas żył w cieniu duetu McCartney i Lennon, a sam rozwinął naprawdę bardzo pięknie skrzydła. Piosenka My Sweet Lord już teraz w Muzycznym Radiu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: W tym raporcie drogowym mamy tylko i wyłącznie dobre informacje. Wszystkie drogi na Dolnym Śląsku pokazują nam się w kolorze zielonym, co oznacza, że są one przejezdne, a ruch na drogach nie jest aż tak duży. Kolejna dobra informacja jest dla osób, które czekały aż w końcu między węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra Północ będzie można przejechać drogą S3 i już dostaliśmy informację, że można, że tunele już są przejezdne w obu kierunkach.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
4: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
3: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
4: i Piotr Purol.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze.

0: O tym nagraniu po prostu zapomnieć się nie da, to Lor i Mario.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: 15 minut zostało do godziny 15, czas, więc pożegnać się z naszym niedzielnym hit tipem. Glockenbach, Callum Scott i Collide.
3: When I look up at the sky, I think I'm a person like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Już za 9 minut godzina 15, tak naprawdę to już prawie nawet za 8 minut godzina 15. Kończy się nasze niedzielne granie na życzenie, a już za rogiem czeka na nas najnowsze notowanie listy Top 20 Hip Hop. Tam przywita się z Wami Sebastian Wysoczański, a na zakończenie tego wydania grania na życzenie propozycja od Weroniki. Nagranie, które powinno ucieszyć fanów muzyki lat 80. Phil Collins, Against All Odds.

0: Kupisz fotowoltaikę z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pusteki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Duże prawdopodobieństwo spełnienia groźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
4: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
4: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
8: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
8: Po reklamie.
12: Top 20. Hip-hop.
13: Przyszedł czas na spotkanie niedzielne na liście Top 20 Hip-Hop, zatem ponownie witamy, no i zapraszamy do świata hip-hopowej muzy. Sebastian Wysoczański, zaczynamy.
12: Top 20 Hip-Hop.
13: Dzisiaj zaczynamy na miejscu 20 i to właśnie tutaj spotykamy się z nagraniem, które polecać waszej uwadze na pewno będziemy przez najbliższe tygodnie. To grupa Outkast, kultowy numer tego amerykańskiego hip-hopowego duetu. Nagranie zostało wydane 24 października 2000 roku. No i oczywiście piosenka Mrs. Jackson okazała się wielkim przebojem. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych oraz na szczyty list przebojów w Niemczech, Holandii, Norwegii i Szwecji. W 2002 roku ta piosenka zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Best Rap Performance, więc dzisiaj w klasykach naszego rapu wracamy właśnie do piosenki Mrs. Jackson z miejsca 20. W kolejce także polskie melodie, które na pewno znacie już z fal muzycznego radia. Ostatni dzień lata, Gypsy Gui For Money, pozycja 19, Sydney Pollack z klasykiem Otwieram Wino na miejscu 18. Tak, gramy już za chwilę, bądźcie z

Don't Even Call i Sweely to jest utwór, który zatrzymał się dzisiaj na pozycji 16. Spoglądamy w górę, a tutaj polskie melodie, takie jak Ty Masz, Gibbs, Jonathan i Kukon. Na pozycji 14. jedno oczko w dół względem zeszłego tygodnia, ale już piętro wyżej piosenka, która także będzie pojawiała się przez najbliższe tygodnie na hip-hopowej liście naszej stacji. Francis i Sobel, One Day in Poland na pozycji 13. Za chwilę Soku, a piosenkę Pogwarzymy na pewno znacie, jeśli jesteście czy to na Hit Planecie, czy na liście top30.pl.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

0: reklama. Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!
1: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy. Po reklamie.
2: Jeśli chcielibyśmy polecać wam kolejne melodie, to na pewno warto zerknąć na nagranie Sariusa. Piękne słowa, pozycja 10 dzisiaj. Piętro wyżej White, 2-1-1-5 i Mata, 1 na 1 000. My mamy dla was nie tylko te najnowsze polskie nagrania, ale także wielkie klasyki, jak na przykład Can Hold Us, pozycja 8, tak zagramy już za chwilę. Polecamy wam odwiedzać stronę muzyczneradio.pl i oczywiście punktować waszych ulubionych raperów i artystów właśnie na naszej stronie, aby kolejne notowanie to za tydzień w niedzielę poukładało się po waszej myśli.

0: budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.

0: dużo i dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: PZ, zachody i zorze, to zdecydowanie mocna propozycja od PZ-a dzisiaj na miejscu szóstym. Serial i Wiz Khalifa, That's Her z pozycji piątej, a my rozglądamy się już po samym szczycie naszego dzisiejszego zestawienia, bo to właśnie tam zajęły miejsce piosenki, które otrzymały od Was najwięcej punktów.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Panie i panowie, jesteśmy już prawie na podium naszego dzisiejszego spotkania. Mac Miller i The Spin z pozycji trzeciej, Żabson i Sopot na miejscu drugim, a sam szczyt według waszych głosów przez ostatnie 7 dni oddawaliście je na muzyczne radio.pl. To właśnie Taco Hemingway i utwór zatytułowany Tramwaje. Tak wygląda podium: Mac Miller, The Spin, Żabson i Sopot oraz Taco Hemingway i Tramwaje dziś na szczycie naszej hip-hopowej listy. Sebastian Wysoczański, dzięki piękne za dziś. Słyszymy się już za tydzień popołudniową porą w niedzielę. Do usłyszenia.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

Pies bezpański za mięsem. Tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Au. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne. Lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Jak cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem nocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Skontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
7: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
6: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wietrznie.
8: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
6: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
9: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. A tutaj kibiców chyba jest mało.
6: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.
4: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.
5: To już ten moment, to już ta pora, by ponownie przywitać polskich debiutantów w Muzycznym Radiu. Co niedzielę po godzinie 16 pojawiają się właśnie oni, debiutanci, na których swoją drogą możecie głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl. W zakładce debiutanci.pl znajdziecie 10 nagrań, które na pewno będziemy Wam dziś polecać, na które możecie cały czas oddawać głosy. Dziś zaczynamy nasze debiutanckie, można powiedzieć, spotkanie w towarzystwie bardzo dobrych chłopaków. Kuba i Kuba, duet, który namieszał już nieźle na polskiej scenie muzycznej i patrząc na ich kolejne ruchy, mieszać tak dalej będzie. Ich najnowsze nagranie to Chłopaki, polecamy w paśmie debiutantów.

0: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie. To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.

0: Martyna Baranowska i słońca. No, delikatnie tego słońca można zobaczyć. Można słońce zobaczyć za oknem. Martyna Baranowska, debiutantka. Ona debiutuje już od stycznia. No i czekamy, bardzo czekamy na całą płytę, bo tych naprawdę świetnych hitów na swoim koncie już ma wiele. Serce, Berlin, Ptak i wiele, wiele więcej. No i wśród nich jeszcze ta nowość, słońca.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: Teraz kolejna debiutantka, Karolina Hajtas i Spójrz.

0: Muzyczne radio.
1: Za nami Vixen i piosenka Spadaj, którą promował bardzo fajnie, po prostu skacząc ze spadochronem, więc tak naprawdę spadając promował piosenkę o właśnie takim tytule. I takie promowanie to my naprawdę lubimy. A już teraz przedstawiamy debiutantów, których już w Muzycznym Radiu stałym słuchaczom na pewno przedstawiać nie trzeba. To zespół Metro, warszawski zespół, który szykuje się do premiery swojej debiutanckiej płyty. Być może będzie to najgorętszy dyskograficzny debiut roku. Piosenka to Spacer po szkle, to jest singiel, który zapowiada nadchodzący album. Album będzie nazywał się 365 widoków na przyszłość. Utwór bardzo rockowy, to w zasadzie ten zespół się w takich brzmieniach najlepiej odnajduje. Chociaż single wcześniejsze, nie wszystkie były mocno rockowe, niektóre nawet balladowe. Hej Aloszka, nawet można powiedzieć takie dość popowe, mocno radiowe. Spacer po szkle to jest ich już chyba ostatni singiel, patrząc na to, że 16 października, czyli dosłownie za kilka dni, ma ukazać się cały debiutancki album, na którym mocno czekamy w Muzycznym Radiu. Metro, Spacer po szkle to kolejny debiut.
0: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów.

0: wspomnienia i sentymental. Im życzymy oczywiście wielu, wielu fanów, bo jest to duet. Swoją drogą jest to małżeństwo, które właśnie tak pięknie wspólnie śpiewa. Sentymental to jest nagranie, które wam polecamy. To jest nagranie, na które możecie głosować na naszej stronie w paśmie debiutantów.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: Kolejnym utworem, na który również możecie głosować, jest piosenka Halina, w niej Ania Szlagowska.

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna, 17.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
13: Skoda.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
16: Kolejny debiutant to artysta, który jest tutaj, można powiedzieć, naszym regionalnym artystą. Pochodzi z Piechowic, to Aleksander Szalonek i piosenka Skacz.

0: Hugo i To nie mija. Absolutny debiutant w muzycznym radiu. To jest to nagranie, które na pewno też polecać wam będziemy w innych pasmach.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: A teraz utwór, który już znacie i to był naprawdę świetny duet. To jest świetny duet debiutujący. Hania Kuzimowicz i Kajra. Warto dodać, że Kajra na co dzień śpiewa po angielsku, ale niedawno przeprowadziła się do Polski i zaczyna wydawać piosenki po polsku. Między innymi właśnie Szkoda na to łez w duecie z Hanią.

0: Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno, nagranie, na które naprawdę bardzo chętnie głosujecie.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: Już powoli kończymy nasze cotygodniowe spotkanie z programem Debiutanci.pl. Na zakończenie Jasik Piwowarczyk i Obłoki oraz Jan Marczewski i Besos. A tuż po 17 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, pod których przedstawiać wam będziemy najgorętsze premiery tygodnia.
2: W tak

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
2: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
3: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
2: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
3: i Piotr Purol.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
8: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
7: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. To będzie grane.
6: Czas na nowości i premiery, które zawsze polecamy Wam w niedzielę, tuż po godzinie 17. Przed nami nagranie Same Old Sky i w nim Ale Farben. Same Old Sky to utwór, który już debiutował kilka tygodni temu, ale wspominaliśmy, że tu tylko premiery, bo dosłownie kilka dni temu ukazała się totalnie nowa VIP wersja tego nagrania.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Martin Lu i Chemical.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.
0: Wśród nowości nie może zabraknąć nowych polskich hitów. Piosenka Chłopaki na pewno będzie pojawiała się coraz częściej w muzycznym radiu, a ten duet już i tak często się pojawia, ale na pewno nie zaszkodzi, by pojawiali się częściej, bo to duet Kuba i Kuba. Chłopaki debiutowali w programie typu Talent Show, w programie Must Be The Music. No i od tego debiutu już minęło trochę czasu, a oni cały czas rozwijają swoją karierę i wydają coraz to, moim zdaniem, lepsze piosenki tekstowo i muzycznie.

0: Ta melodia trochę daje vibe lat 80., 90. To Leonie Way Too Late.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Kolejna w kolejce naszych dzisiejszych premier jest piosenka Deja Vu, w niej Sky Holland.

0: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Wracają znane hity w totalnie nieznanych wersjach Crucified Reborn.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: A jak już o powrotach mowa, to wraca też Martin Garrix, który jakiś czas temu podbijał falę muzycznego radia ze swoją nowością, do której zaprosił legendarny zespół U2, Fireflies. To ostatnie nagranie Martina Garrixa, które gorąco wam polecaliśmy. A teraz totalna zmiana, This Dream of You. Bardzo dance'owa propozycja od właśnie tego artysty.

0: Kuba Deka i Zryw to jednocześnie debiutant, no i oczywiście nagranie, które premierowo przedstawiamy podczas naszego coniedzielnego spotkania To Będzie Grane.
1: Muzyczne radio To Będzie Grane.
0: Dalej z nami zespół, który doskonale znacie, Purple Disco Machine, i ich znacie oczywiście z wielkich hitów. Tym razem połączyli siły z artystką, która totalnie jest z innej sceny muzycznej. Oni specjalizują się w elektronice i w takich dance'owych dźwiękach, a Mick specjalizuje się w alternatywnych piosenkach. Jest to brytyjska debiutantka, która połączyła siły właśnie z zespołem Purple Disco Machine. To jest My Luck, to jest efekt tej współpracy.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem, przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy. Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Autostrada A4 kierunek Wrocław. Tam na pewno napotkacie utrudnienia. Między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie doszło do kolizji 3 pojazdów osobowych. Zablokowany jest obecnie lewy pas ruchu. Ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem prawym. Patrzymy na mapy drogowe i już w tamtym miejscu zaczyna się robić dość gęsto. Prawdopodobnie już robi się spory korek ze względu na te utrudnienia, więc lepiej, jeśli można, szukać objazdów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Holly Humberston i Too Cute to Be Lonely. Bardzo ciekawy argument. To jest premiera, która na pewno będzie pojawiała się coraz częściej w muzycznym radiu. Być może już niedługo pojawi się nawet na Hit Planecie. My zbliżamy się do godziny 18, dokładnie 13 minut dzieli nas od godziny 18. Wtedy powrócicie do programu Best Of. Przywita się z Wami wtedy Maciej Wowk. A ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzoną niedzielę. Marta Wojtunik, zostawiam Was jeszcze z bardzo gorącymi premierami, między innymi zespół Metro, Miley Cyrus, Molly Elizabeth. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Trance and Progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie. W nowym miejscu. Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński: dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
4: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
3: Mówił po naradzie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. O znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

5 minut po 18 spotkanie z najlepszymi muzycznego radia, czyli Best of the Best. Tom Crafty Maguire na dobry początek, Happiness, żeby tak ładnie wprowadzić dzisiejsze spotkanie. Klasyków nie zabraknie, dobrej muzyki nie zabraknie, klimatu też na pewno, a ja przypominam o Gramy jak w transie po 22. Maciej Wowk, witajcie. Za chwileczkę DMC News.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.
7: DMC News przedstawia Tom Tut.
8: DMC News tu i teraz dla was, fanów elektronicznej muzy i oczywiście klubowych brzmień. DJ Mac Top 100 dziś pod lupą naszego cotygodniowego spotkania, podobnie jak Oscar Murero z nowym wydawnictwem i wirtuoz instrumentów klawiszowych, jego wysokość Jean-Michel Jarre, 50 lat Oxygen. Sprawdźmy szczegóły. DMC News 3210 start.
6: DMC News.
8: Plebiscyt DJ Mac Top 100 od lat wzbudza ogromne emocje, stanowiąc swoisty barometr popularności w świecie muzyki elektronicznej. Choć dla jednych to wyłącznie konkurs popularności, zestawienie jasno pokazuje, jak wygląda obecny mainstream i w którą stronę zmierzają zachwyty masowej publiczności. Tegoroczne wyniki przynoszą zarówno potwierdzenie dominacji wielkich marek EDM, jak i awanse reprezentantów undergroundu, którzy na dobre rozgościli się na elektronicznych salonach. Na samym szczycie, bez rewolucji, pierwsze dwa miejsca zabetonowali giganci, których nikomu tutaj przedstawiać nie trzeba. David Guetta oraz Martin Garrix. Obaj producenci od lat dzielą i rządzą na festiwalowych mainstage'ach, regularnie dostarczając hity i gromadząc wielotysięczne tłumy. Na trzecim miejscu uplasował się Anima. Połowa duetu Tay of Us i założyciel wytwórni Afterlife zrewolucjonizował rynek swoim audio-wizualnym show, wprowadzając melodię techno do absolutnego mainstreamu. Tytuł The World Number One Techno DJ obroniła Charlotte De Witte, podczas gdy w świecie house'u bezkonkurencyjny okazał się Fisher. Z kolei Sarah Landry została ogłoszona The World Number One Hard DJ, a fani muzyki Psytrance docenili Indire Paganotto. Świeżą, klubową krew do rankingu wprowadził Josh Baker, zdobywając prestiżowe miano najwyższej nowości roku i meldując się od razu na 40. pozycji. Ogromne poruszenie wywołała również nagroda przyznawana bezpośrednio przez kapitułę redakcyjną. Prestiżowe wyróżnienie za całokształt twórczości trafiło w ręce Luciano. Pochodzący ze szwajcarsko-chilijskiej rodziny artysta został doceniony za ponad ćwierć wieku bezkompromisowego kształtowania sceny minimal techno oraz house, a także za wpływ swojej legendarnej wytwórni Cadenza na globalną kulturę klubową.
6: DMC News.
8: Teraz DMC News, absolutna legenda hiszpańskiego techno, jeden z najbardziej szanowanych producentów na świecie, Oscar Murero, który powraca z długogrającym materiałem. Do rąk fanów trafia właśnie jego najnowszy album zatytułowany Between Two Worlds. Wydawnictwo ukazało się nakładem wytwórni Semantica Records. Nowy krążek to niewątpliwie potężna, składająca się z 11 utworów, muzyczna opowieść. Jak przyznaje sam artysta, album jest głęboką eksploracją różnorodnych przestrzeni dźwiękowych oraz tekstur, z których słyną jego naprawdę świetne produkcje.
6: DMC News.
8: Przed nami w DMC News kultowe wydawnictwo. Są albumy ważne, przełomowe i wpływowe, ale są też takie, bez których współczesna muzyka elektroniczna prawdopodobnie wyglądałaby zupełnie inaczej. Do tej ostatniej kategorii bez większych wątpliwości można zaliczyć Oxygen Jean-Michel Jarre. Wydany pierwotnie we Francji w 1976 roku album powstał w warunkach, które na dzisiejsze perspektywy brzmią wręcz absurdalnie skromnie. Jarre nagrał materiał w dawnej kuchni swojego paryskiego mieszkania, korzystając z ośmiościeżkowego magnetofonu, własnoręcznie zbudowanego miksera oraz niewielkiego zestawu syntezatorów i innych instrumentów elektronicznych. Efekt? Ponad 18 milionów sprzedanych egzemplarzy i status jednego z dzieł, które pomogły wprowadzić elektronikę z eksperymentalnej niszy do masowego odbiorcy. W przyszłym miesiącu historia zatoczy koło. Z okazji 50-lecia wydania album Oxygen ukaże się w zupełnie nowej odsłonie. Sercem nowej edycji albumu Oxygen będzie przygotowany w tym roku remaster stereo, przy którego tworzeniu ponownie sięgnięto do oryginalnych taśm. Założenie było proste: nie modernizować materiału na siłę, ale wydobyć z niego dynamikę i charakter pierwotnego nagrania. Kiedy tworzyłem Oxygen, pracowałem bezpośrednio z instrumentami analogowymi i taśmą. Wtedy dźwięk miał szczególną głębię, ruch i własne życie. W przypadku tej jubileuszowej edycji wróciliśmy do oryginalnych taśm z zamiarem zachowania tego charakteru, a nie jego zmiany, tłumaczy Jean-Michel Jarre. Największą nowością będzie jednak pierwsza w historii wersja Oxygen przygotowana w Dolby Atmos. Nie jest to przypadkowy wybór. Już oryginalny mix z 1976 roku bardzo mocno wykorzystywał przestrzeń stereo, między innymi poprzez skrajne panoramowanie surowego dźwięku oraz jego przetworzonej przez echo wersji. Przygotowując mix imersyjny, twórcy starali się zachować tę koncepcję, jednocześnie przenosząc ją do trójwymiarowej przestrzeni. W efekcie w Part 2 echa przemieszczają się po przestrzeni, w Part 3 śpiew ptaków pojawia się nad słuchaczem, a w Part 5 perkusja i bas krążą wokół niego, a finałowy szum oceanu w Part 6 przemieszcza się od przodu do tyłu. Za przygotowanie miksu odpowiadał David Costen, który pracował nad materiałem wspólnie z Jarrem w paryskim QDS Studio. Okazuje się, że 50-lecie płyty Oxygen nie będzie jedynym jubileuszowym projektem Jean-Michel Jarre'a. 29 października nakładem Thames and Hudson okaże się książka Machines: A History of Electronic Music. Zatem posłuchajmy już teraz fragmentu albumu Oxygen, wydanego w 1976 roku z tego niesamowitego wydawnictwa. Oxygen Part 4, panie i panowie, przed wami Jean-Michel Jarre.

to muzyczne radio. Łączymy pokolenia dobrym klimatem. Jean-Michel Jarre, DMC News. Jak to czas zleciał? 27 minut po 18. Stalowe chmury nadciągane nad Jelenią Górą. W Karpaczu trochę mnie pokropiło, bo rowerkiem sobie ostatnio jeżdżę, ale wszystko dobrze. Na czas udało się odpalić od godziny 18. W piątek, piątkowy wieczór w programie DMC obiecałem, że dzisiaj odrobina house'u. Za chwileczkę coś dla tych, którzy czują pragnienie house'owych wibracji w muzycznym radiu. Zostańcie z nami.

0: Muzyczne radio. Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
0: Czas na wiadomości.
5: Areszt dla nożowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków, znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.
6: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
5: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

klasyki od Armina pięknie się wklejają w wieczór z muzycznym radiem. 17 minut po 19. Witamy, zapraszamy. Dziękujemy za pulsar. Teraz Gary Gauss. Ma za chwileczkę w nowej wersji. Keep it moving, Ralphie.

0: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
3: Taki system informatyczny działa, że to nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
2: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
4: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. Wtorkowe ceny poznamy około południa.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.

startujemy najlepszy z najlepszych, czyli Michael G. Lost in Dreams, tuż po godzinie 20. Tu muzyczne radio, zapraszamy, gorąco się polecamy. A po 22 gramy jak w transie. Od tego czasu same beściaki w festiwalu hitów.

różno gatunkowo. Moi drodzy, tam odrobina trensu, a teraz Daxos i słynna Barbara. Takiej dobrej, przedłużonej wersji. 12 po 20 muzyczne radio. I za chwileczkę nowa wersja od Blackstone Electrica Salsa.

ready to flow.

To jest dobre niedzielne bujanie muzycznego radia. Kwadrans po 21. No i mamy. Mieszkańcy Krakowa w niedzielę, czyli dziś, głosowali w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Według sondażu Exit Poll Łukasz Gibała zdobył 61% głosów i kontrkandydatka Monika Piątkowska 39%. Wszystko jasne.

Powolutku kończymy gramy jak transie w muzycznym radiu. Przypominam, że w najbliższy piątek świętujemy 1450. wydanie listy DMC. Gorąco namawiam. Trensów nie zabraknie. Ale teraz też nie zabraknie hitów lat 80. 90. do północy. Polecamy się. Muzyczne radio.

Maeva. 300 jours sans voir la mer.

giornata.

0: Memories are made to fade away.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

blade of grass.